0: jakby dodał. Ja jestem mały miś, kolejny za miś, sama jest typity i zobaczy ty wity. Haku sobie normalny mini smor, ale maj tak.
1: Kutina isto sluša Radio Maestral.